Tata tukomawo tukoma muchikwagaro kwasoka tukoma muchifo chiri mwetwasesetuka tukomawo sebo muchifo chafecha bana echifo chobuweresa tukomawo tata na tukusebe jangu fuge kwango tunambye wetunanda na woli tuse rebo seba katara bana rebo sebrana bakatara bana kona mufumo ni mpya tata tusisinkano tulongoze tusebuche.